ma faro chawi pa ne fenyro ivano sakazo abantu into yabantu pa chinje vanu chifamba na Michel Jambo woyo the principal kona kanjalo dlala kanjalo dlala kanjalo dlala mtala dlala dlala dlala.

unodakidaronera zvakadi inzwa inzwa inzwa mudobi womagitare kubatanga makumeita pano yo pa Zimbabwe ndi bhayo mudimba uyo patonga po kubinga uko inzwa inzwa iwe wayo.

akanonzi Murombo mukomana akanetsa pano pa Zimbabwe pano pa Africa aga kamwaka kakanetsa akanonzi Murombo kubva kuna Lenadi baba wa Mogeni baba wa Feni demba burimo achiera pano paka acharega ende kupei nini kambo kekupedzesera akambo kanobva kuna Admire Kasenga unomboziva kuti Kasenga iye account ndova ndakamboshanda naye ndiye akaridza base pane kambo kanonzi Rovimbo nekambo kanonzi Zorodo rinokosha roshuma ngamande zvavudi ngamandesa ngahoyu mutanga unopfi Admire Kasenga orurumbo rwavapedzesero nezvino handikutuwa zvenu rodzedza mani rodzedza yebhuka we arodzedza mani omayaya arodzedza mani oyo